0: svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.
1: Imam točno 15, vrelo je ljeto. Stoj